budu s vami. Dokoli vás mám terpity, privedte ho ku mi. A koli ho priveli, tot chlopec zaznával to, što dilo s jazným časy novú mesiaca. A ten otec hovoriť, toto často die s jazným, od maleňka. I duch jeho šmaria do ohňa i do vody, žeby ho zahubil. A potom to otec dodávať slova, keď môžeš, pomôž nám. Rozumiem, nawiązuje to dotyc na toto slova, które powiem przed tym. Przywiewiem jego ku twoim uczennikom, a nie mogli go uzdrowić. A teraz, kiedy możesz, pomóż nam. Co to te słowa znaczać? Czemu nie są tak niebezpieczne? Czemu Jezus tak twardo reaguje na toto słowa? Bo toto słowa mali zasijati to zereńko nevíry, pochybnosti. Koli to dotyc hovoriť, privyviem ku tvojim učenikam a nič nemohli zrobiť. To značiť, koli tvoji učenik nemohli nič zrobiť, to značiť, že to je bezsilný. I to nič nezmôžeš proti demonskoj síle. I za to toto slova sú nebezpečné, bo zasývajú toto falšivé, tú falšivú víru. Zasývajú do duše tú falšivú víru a berú tú pravdivú víru. Bo tým, že ten otec hovoriť, koli učeníky nezmohli, to môže ani ty nič nezmôžeš. Nejde nám pomoči. I to je ta taktika zloho ducha, ktorej mal zasijatý to zereňko nevír, pochybnosti o Christovi. Spravda je Mesia. Spravda je Christos, koli neznať sebi poradity so znečistým duchom. Nesmutriači na to kilko pred tom, Isus vyhnal nečistých duchov. A to vychosnuje toto príležitosť na to, žeby posíjal toto zereňko nevíry, pochybovania. Za to Isus hovorí slova o nevírne, čudžoložné, kresky text hovorí vokrivlené, pokolenia. Čo to slovo značiť? Svetý Vasilij často chosnuje výraz kat orfon. Napravitý, na priamu dorohu. Bo človek ide po tý úzky, priamy dorozy dojde do cíľa. A koli zjde z toj dorohy, pred ním je ta doroha široká. Široké prostranstvo. Ale to prostranstvo poblúdenia, nevíry i nedosiahnutia toho cíľa. A to tu Isus upozorňuje. To, što dilo si ja s vybraným národom, cílu históriu, že dilo staral si ja vokreviti z toj dorohy víry v jediného Boha. Čo sa to rýzne pokušenia idolopoklonstva, ktorý mal zasijati narodi tú pochybnosť. Už koli vošli z Egyptu, koli Mojsej neschodil z hory a diavol pošepnul ku národu, že prišli za Aaronom, bratom Mojseja, i hovoriať, kto znať, čo stalo si ja s Mojsejom, koli neschodil z hory, možno tam už zahynul. A to hovorí, zrob nám bohyv, ktoré by nás veli. A poustávať zlaté telia. A národ kričiť, smoďte, Boh, ktoré vás vyveli. A Boh sa prihovoril ku Mojsejovi.
jak skoro mój naród na mnie zabył, jak skoro odlučił się od mnie. Po takich cudesnych dzielach, po takich znamenach, jak lekko dał się wykrywity z tej drogi. To samo Jezus mówi. Jak lekko ty się dali zbalamutit tymi słowami. Koli wam mówię swoimi słowami, koli dzielami dokazuję, że mam władzę nad stworzeniem i nad nieczystymi duchami. A tak lekko dawati się przemoczyć tej pochybności. Kiedy możesz, pomóż nam. To słowa głęboko zapali do tych ludzi. A suć adresowanej ku nam. Toto wytykania Chrysta, koli mówi ku narodu. Toto niebezpieczeństwo wierzyć w silu zła, koli nam Boże Słowo ukazuje, gdzie Jezus na mnogo miejscach mówi. U świecie będą mieć trapliny. Ja jem przemich świat. Przed swoim woznesieniem da nam je wszystka władza na niebie i na ziemi. Tylko trzeba za silniejszy, jak tylko trzeba u świecie. Nie bijte się a tych, którzy ubijają ciało. A wiecie, wam nic nie mogą zrobić. A jak lekko człowiek może upaść, kiedy przychodzi ciężka sytuacja, może zapochybować z prawdy. Bóg ma to tu w swoich rukach. Kiedy widzimy koło siebie, jakby to triumf zła u świecie, jak cerkow jest jakby zatisnuta des do kuta, a diabeł naszeptawać, widzisz, gdzie jest twój Bóg? Jest bezsilny proti mnie. Za to zaznívať toto słowo napomianutia i pro nas. Że Jezus mówi i słowa, syn człowieka bude wydany do ruk ludzi, bude rozpiaty, opluwają go, budu go biczować. Ale na trzeci dzień woskresne. Jezus zakończował tym słowem na trzeci dzień woskresne. Żeby se podał to, czym to zakończyć się. Podobno, kiedy chodzi swoim drugim przychodzi o wielkich pronasledowaniach, wielkich bidach, ale potem mówić po tym szutkom. Uwidzia szybko znak syna człowieka, a uwidzia syna człowieka przychodzić u wielkiej mocy i sławy, który powie z jednym pojďte, a drugim idźte od mene. Drogi radiosłuchaczy, toto jest tam wielkim posolstwem dzisiejszego dnia. Nie dać się zbalamutić wiery w silu zła, ale wierzyć w pobitu Chrysta, że tym, którzy Boga lubią, wszystko służyć na dobro. Sława Jezusu Chrystu.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

0: sejk składom, z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlit za didą stelił, smuszką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej svitania nie dwihat. Zamer w dneśniosty, zaminił w kupu kamienia, didowe pokolenia.
1: Poczujecie teraz program z archiwu Radia LMFM.

0: Nazywam się Justyna Michalak, mam 10 roków i mieszkam w Gładyszowie. Powiem wam werszyk Iwana Rusenki, planujmy swoje. Lem kto żywy i najsia trymat, nadziei nie tratyt. Pokal sód nasze rusnaky i ruś nasza maty. Treba lem wse pamiataty, szto my i Karpaty. To dusza i tiło, nie damy ich pryslam Bożu, nie odbere nam nikt toho, nie odbere syłom. Lem szanujmy wszystko swoje, bo swoje to świate, swoją wiru i besidu, choć i nebohatu. Choć prosta nasza besida, ta dla nas droga. Molimy się tą besidą do Gospoda Boha. Otec, maty besidu do swoich ditoczok i dytyna do rodyczył, jak już malem roczok. Bo besida w sobie powist i radist na duszy, wszystkie boli i niedoli, aż się serce kruszyt. Szanujmy ruskie zwyczaje, lemkiłsku odeżu, żeby od naszego kraju znaty było meżu.
1: Witajmy słuchaczy, przy mikrofonie Natalia Małecka. Dnes je kus inakże jak wse w seredu wieczer, a raz, że kusi się o inczej pory, a dwa, że dnes nie będę besidy pro materialną spadkowynu lemkowyny, jak już to tyżden wpisujemy w subiektywnej radiowej register zabytkiw, ale będę pro incze nasze dziedzictwo i nie znam cena, czyj ważniejsze, nasz rydny język. Lemkiusku besidu, szanowania swoho, zaprezentuję szkolare lemkiuskoho języka z osnownej szkoły w Gładyszowie. Będę wielo poezji, będą śpiwanki, będą też słowne zabawy i swobodna twórczość młodych uczennikiów. Pidny ma na merze lekcjami, co se w roli popularnych dnes stand-upił. Ale że tema była dosyć niewychowawcza, jak to na stand-upy, to poczujete lem mały jej fragmentyk sam początek. Ale jakby się duali dziewczata, na każdej wilni i pererwi wydumują nowe rzeczy. Szkolariu zrychtuwała uczytelka lemkiuskoho języka Warwara Duć. Była to dodatkowa aktywność dity i nie było obowiązku zgłaszać się do prezentowania lemkiuskoj poezji, za to tym bilsze tiszyt, że nie dost, że bilszist dity się zgłosyła, to jeszcze powybrali sobie po paru wersiów i bardzo z radą, choć w niewielkim stresie, chotili nagrywać się do radia. Za to horiaczo zapraszam do słuchania. Natalia Małecka.
2: Nazywam się Natalka, mieszkam w Gładyszowi. Mam 5 roków. Akim olejarko hutyk. Kukuryku tam w kurniku, het w kutyku. Mały kochut kukurykat. Budyt gazu i janczyka. Stan te chori, bo na dwori dzień przychodzić z tak daleka, a robota na was czekat.
3: Nazywam się Ola Smereczniak. Mieszkam w Regetowiu. Mam 7 roków, akim olejer, wodyczka, wodyczko, wodyczko, w mojże moje leczko. I uszka, i oczka, nosyk, i ustoczka, i czoło, i ruczki, i nóżkę maluczkę, żebym była czysta, i krasna, i zdrowa, bo to ja, szkolarka, szkolaroczka mała.
4: Nazywam się Seman Michałowski, mieszkam w Regitowi. Chodzę do drugiej klasy. Lanina Rymar, ja już chłop. Jeden roczok, jeden kroczok. Tyłko roczkił, tyłko kroczkił. Kiedy preskoczył, a spić skoczył, kryknę hop, ja już chłop.
5: Nazywam się Anna Michałowska, mieszkam w Rejetowi, mam 8 roków. Iwan Chłopczak, chory naszy. Chory naszy, chory, stojat jak pitpory. Wse się tak zdawało, żeby niebo wpało, ale chory znajut, niebo pitperajut. Berut ho na pleczy, a kiet pryde wieczer, niebo na nych drymat. Misiat świczku trymat. Świdyt mu do dnia. Zemlo moja ridna, jaka ty wysoczyń, wik ne schodysz z oczy.
6: Teodor Dokla, najkrasza w sieci. Moja ojczyzna w Karpatach, to preczudna kraina, jak caryjuna w szatach, imia i lem kołyna, ona najkraszsza w Hiti, myła serciu momu, muszą o niej snyty dumat po swomu.
7: Nazywam się Paulina Dziamba, mieszkam w Zdyni i mam 8 roki. Teodor Dokla, lemkiuskie dziewczatko, Ja mała Paulinka, bo mam lepszy mroczki. Was lubię siawczyty i kocham mamoczku. Lubię ciś braczyka i ciłą rodynu, czornocho kotyka i lalku tetynu. Nigdy się nie wstydam, po swemu radyty, wszystkim tu przysicham, dalej tak robity.
8: Nazywam się Magdalena Bolek, mam 8 roku, mieszkam w Rudynie. Melania Rymar, Witer i Soneczko. 1, 2 i 3, wyjut, wyjut, witry. Predwajut kosty i czynjat pa kosty. O 1, o 2, o 3, już Soneczko smotryt. Kiedy przestaną dwyty, ono zacznę żyty.
9: Nazywam się Paweł Michalak. Mam 9 roku, mieszkam w Rygetowie. Serafina Makaj, stary kocur. Jeden kocur stary kupił okulary, żeby widział myszu od stale do niszu. Tady koniec bidy, bo misza nie siedzi. Choć ma okulary, to nochy już stary. Iwan Rusenko, treba nam schody. Jak ptaszkam powitria, jak rybam woda, tak klemkam potrzebna jedni z schoda, bo wszystkie zjemy w bidy, nie doli, czy to prawosławny, czy greko-katolik. Thank you.

0: Nazywam się Paulina Smereczniak, mieszkam w Regetowi, mam 10 roków. Nesto repeła, dorochy mi jest dorochy, szum lisowy, chromy bliskawic w nocny czas. Ze schodom sącia, doszczy prolewny, szczo do kistoczok moczyli nas. Mi jest dorochy, kraj karpackiej, het z o tym wszytkim, szczo się w nim ma. Mi jest dorochy, kraj lemkiłskiej i wseho wydżu w swoich snach.
1: Nazywam się Jaką Tutko, mieszkam w Regetowi, mam 8 roku. Mikołaj Koczysz, chmara na wierzchu topoli, wdiła się chmara na werch topoli, ta ojczyt płacze, slezy po polach lije, rozliłat, płacze i klicze, szto iż pomoże, kto ju od tamal z doniaty może, tak nieszczęsliwu, tak bym z ochotą sam to zrobił, kiemlem bym mich, na miejsce chmary, sywoj i mokroj, sące bym dwych. Sławko Słobodan, Marka isty wariła, Marka maleńka mamku prosiła, żeby ją mamka daszczo nawczyła. Solity cukryty, kwasnyty popryty i wera isty waryty. Marku maleńku tak mamka wczyła, pozeraj Marko, jak robludiło. Solu cukriu, kwasniu popriu i wera isty wariu. Marka maleńka z mamką robiła, wszystko wsiaczeno, co trzeba było. Soliła, cukryła, kwasnyła, popryła i wera isty waryła. Nianio ił, Marku chwalił, mamka iła, Marku chwaliła. Kotiatko iło, Marku chwaliło, a Marka nie iła, bo się bar zmoryła.

0: Ola PŁH, klasa szesta. Iwan Rusenko, Cychan. Ne ore, ne sije, a ist, pie i żyje. Nycz ne robit jak hołoden, e jak syty, tyż ne hoden. Zimna ani horiacza, Cychane ne czujut. Lem sobi poidiat, hrajut i tańcujut. A lude Cychanam, rady i ne rady. Choć szum nie zahraje, ta dasz tu i wkradę. Ej, romansele, ty cychańskiej synu, szto wolisz? Cychanku albo sołoninu. A cychan powidat, ta dobra dziewczyna, ali przesało albo sołonina. Lublu czorne oczy, łaret cychanianko, ale paciatynu wolu jak cychanku. Zaseją w kołysci siedziat cychaniata, zmerzli, posynili, dola ich chorbata. A cychanka piszła w seło, rulok wyprosyty. Stary cychan hraje, gadat, tańcujte żydity. Skaczut mały cychaniata, hraje cychanczysko, ej, wesoło moje dity, bo mama już blisko. Paweł Stefanowski, Lemke. Narodziny w Karpatach, na kryłach Rusy. Spradida Horłata, w kamienni kołysci. Na wyrszynach pisen, witrą kołysany. W biły czorni wody, w uściu i komańczy. Włosy u krasnym brodi, w starym slawiańskim domu, z trioma kopułamy, prochorblany nowym sobym tiacharom, hynut, pi jednoramennym krestom, w biłych i czerwonych świtłach reflektoriu, nutiat piśnio w kradzeni koni, o worochach ich pastyrskich czynił, powrotu, kluczył do furtki, żadajut, by wernuty do ikonostasu, ale diabeł z anhełom się zawziali i nie pozwalajut, i sam Boch do lemki upleczamy, już lem mychał kryłatej i jury na koniu, ostale z lemkami. Daj im Boże zdorowla i wyższe miejsce w ikonostasi. Choć na wielkie świato, by bezboronnych chrany ty zawziato.
1: Orynka Wichniańska z Konecznoj. Iwan Rusenko, gazda i bandyta. Na jarmarku prodał byka, gazda hryc motyka. Hroszy schował pit pazuchu, szapku wtiach na ucha i hołowu wtulu w pleczy, chodził się stereczy, żeby dach toho nie poznał i nie wziął pieniazi. Bo to znate, hneska, chodź kto po dorohach łazyc. A już pizno szło z mista i niósł złotych 300. To się bojał, że bandyty może go zabyty i nie szło już poputy, lem na stężku skrótył, ale płanno mu wypało, bo się już zmerkało. Prawda, ma już pił do rochy, ale osłab syno, już ho bar zbolile nohy, a tu trzeba pylno. Trach, stryliło z pozeżyta, nasz hryc się ozerat, a przed nim stoi bandyta, na hryca pozerat. Daj pieniądze, ty Rusinie, bo cię śmierć nie minie. Jak nie oddasz po dobremu, zabij jak świnie. Łydyt bidak nasz rycysko, że smerć już tak blisko. Dumac, lipsze grosze oddaty, jak marno w meraty. I bandyti tak powidat. Łydy żyja bidak, smerty nie chcu, łosy groszy. Lem cię o jedno proszę. Powiem ja do swojej żeny, żem był pyt stryleny, ale żena nie da zwiry, jak nie bude w hunci diry. Strylaj hunciu, aż się skuryt, żeby były u dziury. Huńka leżyt, a ty nole, łos w ruku pistolet. Dobrze, łaryt stary bandyt i puknął z fuzyi, aż pazdira z huńki letyt, pryti okazyi. Płanno, łaryt hryc motyka, to za mała dira, moja stara, herod baba, jeszcze nie powiryt, strylaj jeszcze raz, a lipsze, strylaj bez pardonu. Już nie mogę, chłaryt bandyt, bo nie mam patronów. Szto? Ty nie masz patronim? Ty krywij po krako. I dawajże okładaty bandytu buczakom. Ha, ty frase, kozi synu, już nie masz naboju? I ty dumasz, że ja, Rusnak, budu się cię bojał? Oddaj moje grosze doraz, ty stary chyrlaku, bo jak nie, to raz buczakom zabił jak sobaku. A bandyta zblidł do strachu i on nic nie pytał. Szmarył groszy, a sam w nohy wciąg nazad do żyta. Nestor repela wołczysko. Idę Maksym piany szynku, a na dwor lije, ale w neho hunka noła, ta się nic nie dije. Hedy si tak paliczą, pokus siapić perat, bo się psiaki z bołotysko o kierpci oberat. Schowałby siapi dziełowiec, kiedy się weczerije, zresztą jemu w huni ciepło, ta najsytam lije. Dobry, że maje paliciu, nie budę się bojał, choćby tak to zaderyło, cy za kriakom stojał. Hedy dali, już się zmerkło, już cmana stupyła, doma czeka do weczeria, może już wystyła. Myslicy i kuściok nohy wziął z pierwszej ciachaty, bo się sztosy mu za kriaka jało wkazuwaty. Hazi czuje, tryszczat kwiaki, bliszczat wołcze oczy. A tymczasem dyszą Maksym takoj do uboczy. Już dosyła niedaleko, kieby da jak pryty. I w strachu się mu już nie chce, nie isty, nie pyty. Hydy Maksym, a wołk z boku już oczy nie spuszczat. Maksymysko już nie może, pokuć to kacz spuszczat. Uszlem jeden krok oddilał wołk od Maksyma. Odkrył oczy, a bodaj to, ta na nim peryna. I leży syna posteli, tak jak każdej noczy. Nigdy nie był ani w szynku, ani na uboczy. Dalej piskił na prypecok, tam kotysko sidył i swoimi oczyskami za Maksymą ślidył. Iwan Rusenko, frajer i frajerka. I hnez frajery i frajerki chodzą jak dawno na leczirki. Lemże hnez ludy młodych wszystko oznacza wedla mody. Jak się zalubić bazia wantku, to soj wyznacza dade randku. Hnezka cy kryły, cy horbaty, li worwer każdy mu sydmaty. Jak mu kto drasny na choroni, toła majchrom hned rozporę. Czystu popyłat, kury dramy, odłażny, ale za dweriamy. Śpiłat po polsku, swoje zabył, aż siadyłujut stare baby. I każdy frajer trymat modu. Krałat zawiaże pit borodu, rajtki naciągnę, patka maszy. Takie to teper chłopci naszy. W rukach palicia zahraniczna, w kieszeni jadwa, pchustka, śliczna. Szapka na bakier z fantazyją, lemne zaczynaj z tą bestyją, bo chłop horiarczy jak sierniczka, ale w hołowi siczka. A frajerka tiż jak sirka, diłka tłusta i nabyta, meszty ma jej jak kopyta. Chłelky, kisny i niezgrabny, za to pańczochy jadwabny. Złoty zuby, gładka cera, robi doko do frajera. Dekolt szyryn się aż brydko, moi steły chłydno wszytko, rudy szyju i łopatki. Adres w kwitki, albo w kratki, bluza czysta, nie peryna i kokarda temnosynia.
2: Małe szemanyszki, klasa piata, prawe strychanoszki, to bolit. To boli, panowie, koje dacie za plecami cichać motus, za moje gardło, za mnie nic to nie dokinci początek piśni, nic to nie stije nawiwać i ptach, lemka nie zaspiwać i choć nie zaspiwać, choćby maty myła, panowie, to byście z nami zrobili, zapas to liwa, a ja nie kamień, lud mi na roli, da się się mozolit, panowie, to bolit.
3: Ania Kuzmy-Składyszowa. Stefania Trochanowska, lem nebo nad nami nasze. Lem nebo nad nami nasze, što nam ho predke spadku lišili. Zabrała nam woda potičke, lisy nam wyszumili. Lem nebo nad nami nasze, a my, cy naprawdu lude, išće się gospodilme i neba nad nami ne bude. Iwan Rusenko, gazda w Bidi. Jednomu gazdi w niczną poru złodzieje wlizy do komory. I wszystko wkrali, co siadało, połotno, muku, chlip i sało. A i z korołu zostajny, a z kuczy wzięli pacia. Zabożękał nasz gazda, co nańcz jego praca. Hnetka przyszli kumołe, priatele, suside i radiat, jakim sposobom gazdu wywesty z bidy. I poidat kumiurko. Nie trzeba byłoby się tyłaty, że jesteś taki bohaty. Złodzieje by nie znali i nie okrali. Ale tam huary dłanią. Nie byłoby takiej straty, jakby byli w obłaku kraty. Nie wlizliby wory do komory. Tu zabrał słowo swat mackanycz i huaryt. Wszystko na nycz, nie pomożu ny zamki, ny kraty, lem sa dobroho trachowaty. Moja suka ma szczeniata, możete sobie wziaty. Lipsze dla susida wychod zrobyty, jak dusyty, albo topyty. Gazda na wszystkich pozerat i słuchat bidak, rad, nerad, bo wszystkie radat, kto tylko może, a diłom nych to mu nie pomoże. Nesto repeła opisz wszystko. Żyła dawno lem kołyna, śpiwali weskidy. Pogne przyszła zła godyna, pogne przyszła bida, ze swoją mitłą choresną i het od osławy po Dunajec bez żalizno lemki wymitała. O, wspomnijmy o tym choriu i nie zabywajmy, w jakim żalu nasze chory szumili praszczarno. Jak musieli wyjeżdżaty lemki z oseł swoich, ta slezami zmoczuwaty ridny swoje dwory. Ridny dwory i porochy, nywy i cmontery, na dalekich tych dorochach, szto ich woświdweli. Opowiadaj słowom złotym, opisz na paperi, hejt o wszystkim, prawdom, o tym smutnym i wesołym. Najczytają, najże znają, de to ty beskidy, jaka to ta lemkołyna, de żyli pradidy. Opisz wszystko o tym kraju, opisz o prawedni, opisz tuchom, slezmy, żalom, wdychnij cud duszewny. Najczytając, najże znając, co im trzeba znaty, i naj to poważając, co jest dla nich światist. Nie to ta światist życiowa, co jest dneska świeci, ale to ta narodowa, czyją my z medity. Mikołaj Burjak, klawetnik i zmyja. Jak już klawetnik i zmyja dołgo się nażyli, razem iszli już do pekła i tak się wadyli. Kotre starsze w pekli budę i za jakie grichy, kotre bilsze budę maty, pekelno i potichy. To tu z wadu poczuł szatan, stał z myju sudyty, bo ona mała człowieka, lem z bliska w kusyty. I za to to ty nie możesz pekli starszą staty, trzeba było i po dalsze ludy pokusaty. Klawetnyka ciż osudył, tak jak należało, jego język kusał dalsze, jak z my inne żało. Za to ja mu dał pochwału i tak ku potichu, że zostanę w pekli starszym, bo ma bilsze grichu. I za to to mu zasudył pekelną zapłatu, że na wieki już narikat na dolu proklatu. Rosła sobie swerbo łuska, syredlisa mała, choć z berezi nad paryją, a bidy nie znała. Jej korynia się wertili, do kupy kamienia nikomu nie zawadzała, była soj gazdynia. Neraz w maju, jak zakwitła, wkryła się różami, przyjitali pczoły, czmeli, ciły marojamy, a jej nektar, jak się chciło, barz, barz dołgo żyty, tolem trzeba było trzy raz, pokus naszcze wżyty. To za zimą, jak dokoła, było wsiady biło, czerwenicki swerbołuzok dla ptachów starczyło. Swerbołuści pasowało, było i do lycia, prykraszała to tu debiu, jak czuchu kytycia. Niech to nie znał, jak wrosła, to ta czud poroda, ci czary zasijali, ci matil przyroda. Niech da na to nie żuchrała, żyje czasom naszcze, lem se kwytła każdej jary, sztoraz czudni, kraszcze. Lem raz iżdżał taty gazda z motyką na pleczach, a że nie był dobrym gazdą, nie znał się na riczach, wziął, wykopał swerbo łusku i wsadł jej sadł. A jak zemlą już przysypał, tak sy do niej radł. Ty masz rosty dyka różo, de ja to mi każu, pidliju tia, zadnoju tia i ludziom pokażu, jak się robi z dyczki szczupku szlachetnej porody. Budysz mała dobru zemlu, pić dostatką wody. A jabłony, jak jabłony, oberkle susidu, że je dyka, że ma kolkę, a na listku hnydu. Sochnę, sochnę swerbołuska, nańczy i wychody. Ona tużyć swoim sercią do chirskoj przyrody.

0: Mela Pelechard Składyszoła, Iwan Drusenko Synycia, Synycia Mała Ptycia, Mezorota i Hołota, Ciłomu Świtu rozhołosyła, Szto budę more paliła. Od tysiacza lit, nyczne czuł świt, o takim czudi. Jak poczuli takie dyło, to w tot moment przyletili wszytkie żwiry i pernaty, na tot pożar pozeraty, i wsi wydry, i wsi czaply, jakle mogli z sobą haply, taniry, noży, wydelci, nawareny na seletci. I nad morią taki stysk, szum, kryk, hałas, kwyk i pysk, wszytkie prud, wszytkie żdut, a na mori nyczne choryt, a ny dymu tiszne łydno, aż synyci było wstydno. I synycia, durna ptycia, nie zrobiła z moria pekła, taj ze wstydą bez honoru, odkal przyszła nazad wtekła. Mykołaj Burjak, duszyczka. Raz jeho mość na religii nauczali dity, że na zemli dusz ludzku nie można widity. Ale chwaryt mały łanio, ja już widził duszu, jak jeho mość minę wiryt, ta połisty muszu. Jak my rano na pastwisko wiłci wyhaniali, to jeho mość czerez wikno duszu wypuszczali. I potychy ich waryli, już id duszyczko id, a jak wieczer budę, zazdownia pryt. Ja duszyczku dobry widził i wydaje mi się, że to ona pełno była z załody Marysia.
1: Nazywam się Asia Semanycka, Iwan Rusenko, derewce. Zasady ulemko derewce, począł pidlewaty, żeby skorsze mu wyrosło, żeby owoc maty. A susidy, zawysliwy ludę, powidali, że owoczu z derewcia nie budę. Bo to zemla do niczoho, pisna, kamenysta, a derewce nie da spłodził, ani za litrysta. A derewce sobie rosne i kwitnia pustyło. Przyszło lito, przyszło spasa, owoc zarodyło. A złych ludy to chryze, bo złe ludy taky, jak widyte pod derewcią, skidniki chrobaky. Nestor Repeła, nie hańczcie się. Jak się macie, sestry, bratia? Witam was serdecznie. Prestot papi, bogadaty, chcę z wami koneczni. Daj wam Boże szczęścia zdrawla, byste hojno żyli. I słoweczka, słocho nigdy byste nie zabyli. Nie hańczcie się, sestry, bratia, lemkiuskoho słowa. Dzieciom jocho przyszczyplaty, jak nochy do stoła. Trzeba jeszcze z maleńkosty, pak budete rady. Jak wnuk bude wam starosny, polem kiskich radył. I wy dodne taki słowom, najżelit znaju ćwiti, żeby sidą pradidołą, wariat waszy dity. I że lemko był i bude, bo się nim narodył. Taj win taki tyś, jak ludę, jak inszy narody. Budte zrawy. Życzu szczęścia, rodyno lemkiwska. Nie hańczcie się swojej mowy, hordyni witciwsko.
2: No tak, ale jak to skosymy, to tak. To.
3: Złoma.
2: Tak. To jest takie. Łaryło? O. Łaryło. Takie tuśka kulisy mała iła, takie buraczkowe, takie.
4: Kumina!
2: Nie! Taka. Tak, tylko po olimpijskim.
4: Redkowe.
2: Tak. Jak macie wis, to dwie pierwsze buchy. Potem macie sława, to trzy pierwsze buchy.
3: I sława.
2: A ja cię. Dobra, i na ten dzień to ma te?
3: Nic.
2: To jest zespół w ansambl, który śpiewa Igor.
4: Lemon.
3: Tak.
2: To jest idemy na
3: holu.
4: Braulku.
2: Ale tu jest na dworze.
3: Ho.
2: Nie, tu. Dwir.
3: Dwir. Podwiedzę?
2: Nie. Znaczy się oremy, szko oremy.
3: Pole.
2: Tak. Gramy na tym.
3: Kuszli, kusz.
2: To są, mamy tu Karpaty, czyli
3: Polory.
2: To To jest stolicia Polski.
4: Warszawa.
2: To są to te obiwy. To jest nie szapka, tylko tu na szyju.
4: Chustka?
2: Nie, zyjmy go potem.
4: Tak.
2: O, takie, jak macie kuru, to jej zabok. So, nie, takie, no dziwna nazwa. Od
4: kurituka?
2: Tak.
5: Kuritupka. Dito, zamiast, to jest śmieszne i kito.
4: Możemy litaty i...
2: Ale
4: popatrzcie, popatrzcie. Litaty i... Chodzimy do pani.
2: Już to
4: i dalsze? Chodzimy tutaj, dobra? Kosą i tak...
2: Prawą.
4: Nie chodź o to, coś to. Ja się nazywam, jak mamy
2: ślokosy,
4: mamy dziś...
2: Żyło.
4: No. Dawaj, bo to uprawa, to jest... to nie chodź o rosyno, jak dosłownie o to.
2: Prawo?
4: A, nie!
2: Zino?
4: To jest takie, że to snieg, to się nie było tych do rabna w tom, tak? To jest takie,
2: co jest...
4: Jak się
2: nazywa?
4: To
2: jest...
4: No?
2: Ropa.
4: Jak jest kura, to dwie perszy.
2: Ku.
4: I jak jest czaszka, to dwie perszy.
2: Kucza.
4: Jak jest tu mamy kosielo, to daje werset. To tak się chrupa, daje koniu i
2: mechaniczo.
4: No po naszemu
2: mechaniczo.
5: Mątko.
4: To jest kolor, jak jest czarny, to kolor jest
2: biały.
4: Tam my, ja tam jeżdżę do ortodonty.
2: Bardziej.
4: Nie, chodzę o to państwo.
2: Słowacja.
4: Mam w kieszeni
2: telefon.
4: A pana szoku?
2: Mobilka.
5: Ona ma w kieszeni.
4: To szaroby z bruski z kapustą.
2: Perowy.
1: Połeś nie jest.
2: Pora rosy.
4: Lada. Lito.
2: Tak.
1: To jest neki dla
4: Pes.
1: To biegam tu.
4: Serce.
2: Tak.
1: To jest miscewi. Dobra. Jak macie...
4: Wodakie?
1: Nie. Jak macie flet. Jak macie flet. Dwie pierwsze bukwy.
4: Florynka.
2: Tak.
1: To jest... Rysujemy się do niego.
4: Pamiętnik?
2: Tak.
1: To imię ho na kanapcie.
2: O,
1: no. Składać się z niego kanapkę łowni. Idę. To jest Miss Cevis. Jak macie Jamir, to ty.
4: Jamir.
2: Tak.
1: To jest tu o takie o.
4: Co?
1: Tak, ale kropiuski.
4: Mogę ja.
1: Przeczytałem.
4: Znam
1: na tak. To jest, jak mamy jak kura wyszyli jajcia, to daje...
4: Jajko?
1: Nie, jak ma. Wykluju cię z jajec. Jedno.
4: Kurczaki.
1: Jedno.
2: Kurczaki.
4: Kurczo. Nie,
1: ale tak...
4: Kurjak.
1: No. To jest, imię to gdy południe, no wy?
4: Południe.
1: Tak. To jest...
4: No, Polino.
1: To jest... Wchodzimy nad chyżą mamy na
2: kolinie.
1: Tak. To kosymy nią.
2: Kososo.
1: To jest biły i...
2: Czarny.
1: Dobra. To jest światło w kotym i mamy leju. Jak macie Rizanka, trypę szybukwy.
4: Rizo.
1: To jest taki do przesiłania muki.
4: To
1: idziemy po niej.
2: Do.
1: To jest, zawiązujemy nią koszyczkę, jak mamy.
4: Bukata.
1: Taka czerwona może być. Jak ma te basy, to trzypę się był
4: bas. Basanówka.
1: Tak. To jest tu. Tu i mamy tu
2: nina.
1: Ale polikiskie. Jak ma te opole, to dwie pierwsze bukły.
5: Ta nie, tam napisze oblicza.
4: Oblicza?
5: Już to jest oblicza, bluzka.
1: Aj, to jest fajne. To jest, jak macie zaki, to dwie pierwsze bukły.
4: Za.
1: Jak macie pas, to trzy pierwsze.
4: Za.
2: Zapaska.
1: Tak. Dobre. To jest,
2: Montemeresty jest chora i tam jest do chory na sami chory. Zdobyłam!
5: Szczyt. To jest dalsza, a szczyt to jest wieży.
2: No! Dobra, miau!
4: Hit, hit!
2: Dobra, to jest była stolicia pościu, Babel tam jest.
4: Kraki!
2: Dobra. To jest miesiąc po tym zub wakacyjny.
4: Co?
2: Miesiąc! Miesiąc po tym zaczynają się wakacyjne. To jest... Dobra, to jest twin wujko.
4: Muniaka.
2: Ale... To jest ciła.
4: Ruka.
2: Tak. To jest imię wołowina albo to jest...
4: Jasno.
2: To jest... Chodymy po tym tam sub drewa łoczki.
4: Lis.
2: Nie, drewa łoczki, blisi. Dobra, ja jestem... To jest chłopiec, a ja?
4: Dziewczyna.
2: Tylko taka...
4: Kobieta.
2: No tak, dziewczyna, ale...
5: Baba.
2: Chyba, że... jak ty powiedzieć dziewczyna, to taka... Nie do końca.
5: Dziewczynka?
2: Nie.
4: Czarnier.
2: Taka... Łęk. Dobra, i
5: tak, dobry. No. Dziewczyna, stop.
4: Jak nie mamy Rik, ten, Tyszek i Misia.
2: Baran.
4: Kosza. Tu jest chora i jest
2: chodka.
4: Chodzi i was.
2: Chodzi.
4: Nie, nie si.
2: Chodzi.
4: Tak. Inaczej się góra nie można, albo...
2: Tęczułak.
4: A rzeczownik?
2: Tęczułak. Na
5: pewno.

0: Nazywam się Klaudia Gbur, mam 10 roków i mieszkam w Żdyni. Powiem wam werszyk Iwana Rusenkę Sobaki. Chori sełom samym smerkom, idu dwa susidy, besidujut, kombinujut, jak tu wyjty z bidy. Aż tu nachło spoza płota, wyskoczyła psiuchołota, obstupyli naszych słatiów i dawaj, berehaty. Rr, hał, hał, rr, tiał, tiał. Jeden susid bere kolik, bliżej kupcom idę, ale drugiego strymuje. Daj spokój, susidę, ta ja już znam psiu naturu. Szkoda zaczynaty, cy masz kolik, abo nie ma. Wse budut brechaty, lipsze idy w swoją stranu. Spokino, poputy, odejdeme pary kroków, psiu nie bude czuty. I odyszli, a za chwilu psy wielkie i małe, już nie łajut, już wsi perestale. I medże ludmi trafia siataki, zły i zawziaty, jak psy sobaki. Wy wsi ich znate i ja ich znaju, na bodaj koho wyrczet i łajut, a człowiek mudry na nich nie zważat, nysiany niech niłat, nynę obrażat, lem swoje robit wse wedla planu, a psy powreszut i perestanut.
1: Nazywam się Justyna Michalak, mieszkam w Gładyszowie i mam 10 roków. Powiem wam werszyk pani Wojciechowa Iwana Rusenki. Nasza pani Wojciechowa, baba mudra i bohata, i byłaby baba szumna, ale psiakis, kust brjuchata. Na chudobnych z chory smotryt, na bidakiu wse siaduje, bo pieniazy ma jak śmitia, precisz ma sklep i handluje. Uż nie schylić się powidat, bo jej dusyt w brisi sało. Na dwóch kresłach zawsze sidat, bo jednoho i za mało. Isty bodajż to nie może, lem makaron z winnym sosom, karmendali z marmeladą, a na omlet krutyt nosom. Trzy raz z roku zabie pacia, maje szynku, sołoninu, sama smażyć coj koklety, ludę zidiat studeninu. Wsi ich wariat, proszę pani, bo kus pańska jest prybrana i na pole już nie chodyt i spyt dołho aż do rana. Maje chyżu krytu blachą, okrem kuchni trzy pokoi, lem spaty idę z ostrachą, bo czochosy wse się boit. Chod w jej dweriach po dwa zamky, chod stry psy sud na łańcuchach. Jak lem dach, to ditchne klamky, Wojciechowa dora słuchat. Cysia złodi nie dobywat, cynę łamę w sklepi kraty. Ej, bo jest tam dos wszytkoho, byłobyż to na wiz braty. Wojciechowa to rusnaczka, bo do cerkwy czasem chodyt. Ale nasza ruska dola ciłkom jej nyczne obchodyt. Ma dost grosza na lakierki, na krep deszyn, markizetu, ale nie ma Wojciechowa dwa złoty na gazetu. Cy i dach to zawyduje, dajte spoki, szkoda trudu, bo kto ma za tłuste tiło, duszu płannu ma i chudu. Nie trzeba i zazdrostyty, to i precisz nie zaszkodyt. Kto jej nie chce bogatyty, to najdonej już nie chodyt.
2: Petro Murianka, Sowa i Sące. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidam. W nic jednu, w nic druhu, wse hu-hu, taj hu-hu. Hukało wse toto jak bida. Soroky, zozuli, słybyli, kieczuli hupoho tupoho hukania. Nie spali łastiłki, szpak, drost, perepiłki, bez snusia muczyła i kania. Macici, synici i driaby, a striaby, nechodny tyż nie jak zasnuty. Worobli i pliszki, pit berich, pit striszku, wtulili hołowy zaczuty.

0: W najdalszej zaszyje się kutyk. Oczesniesz nie stoit, świt josty się boit. Najbliższy jej woroch to sące, sztoż mąż i tak żyty, lem znaty mu skończe, że druhy tyż żyjut na świti.
1: Mam na imię Aleksandra Skrypak, mam 11 rokiem, mieszkam w Gładyszowie i chodzę do 4 klasy. Aleksandra Duchnowicz, mamko, kup mi knyżku. Mamko, mamko, kup mi knyżku, tym tu papieria i tabliczku, bo ja pójdę do szkoły, czy ty się powoli. Powitaj drzewo szkoli, gdy ty znajdź dobrą dolu, znajdź kraśni śpiłady, czestkaż domu daty, ja by wszystko chciła znaty i często się sprawułaty. Kup mi, mamko, knyżku, odlem taką maleńku.
2: Nazywam się Paulina Skrypak, mam 10 roków i mieszkam w Łatyszowie i chodzę do 4 klasy.
3: Iwan Hołowczak, uśmiech. Od uśmiechu druga rodzica promienno. W grudziach jak na huszlach radis rad rodynno. Na polanach rosną kwitki kolorowo. W synim niebi wieczer kwitnie malinowo. Dziurczat tak potoki jak fortepiano. W temno syni noczy widno niby rano. Od uśmiechu toho życia wse świżyje, za to tak na świty myło się nam żyje.
4: Moje meno Magdalena Kuzmycz, mam 10 rok i mieszkam w Gładyszowi. Iwanusynko, co damy wesni? Przyszła wesna czudesna, przyszła wesna wesoła, rozmaiła zeleni po miseczkach i sełach. Pletiła na kryłach, pletiła z witamy, ciłowała zemyczku służenyma ustamy, zaświwała po lisach, zaczeczała w potokach, darowała ditoczkam uśmiech jasnej, szerokiej, darowała weseli, zdarowała czudesnic. Czym za takie darunki odwiatrzymy się wesni? Mikołaj był jak diłka kasawycia. Nasza diłka kasawycia by się wydawała, tym, że sobie ku zadocho muża wybierała. Ona sobie wybierała chłopcia młodocho i żeby winnym jej lubił, a bliższe nikoho. I żeby był ujadnykom i to z medalami, a kieszeń ma wypchany złotą dolarami. Wszystkie chłopcy iszy do niej o ruku prosyty, bo się wszystkim podobała, iszy się żenyty. Tym, że ona padnycia duże wybierała, koty do niej przychodyły, harbuza dawała. I tak sobie wybierała, wszystkim dohaniała, i nie było w sej chłopcia, żeby ho wybrała. Bo jeden był za wielki, a drugi za mały. Na łowi mały synu, na morza nie zdalej. Tety nie ma już łysyny, rym włosy chusty. Nic nie robił, w koczmi siedł, a kieszeni pusty. Czetwertocho nie lubiła, bo lubił palinku, nawi sobie inszu radać, nie mele za żinku. I nie mogła sobie wybraty, a roki mieniary. Chłopci już jej nie lubili, bo jej zanęczmary. Niech to do niej już nie chodył, chłopci nie chodzili, bo już nasi kazawyci włosy cywili. Tak pereszył ich za roką, aż nastała bida, że już w końcu się wydała za starochodita.
5: Petru Mękasz, tohto is, medvedik i smedik, vovika oliszku, zjaczy kapustu, popycha do biszka. Konek czwakat konyć i wiusek smakuje, psyka obradki z kulem się obryzuje, jajniatka kiziatka z kubutką manyczku, kroczki na cip-cip, letia do pszeniczki. Koleczki morkołku, rumucają też tiszczyt, git moloko rybat, miau, miau, daj te iszczy. A wyszta widzi ty najbardziej lubite, znam, znam, w ręku mużuje te zawziata, a maleńki w tobie zajęno ryszate.
6: Nazywam się Natalia Dziamba, mam 11 rok i mieszkam w Żdyni. Janko Fejsa, moja draszka. Prosta jest mi draszko moja, draszko Nemiriana. Wse się tobą tiszy budu, chodź jest zanedbana. Myła jest mi, bojem śmiło, zawsze tobą chodył. Z tebe nigda draszko moja, zyj ty nie był choden. Wse śwityło nad ja draszko, teple słońce z nieba. Prosto jest mi wse rodyła, tam gdzie było trzeba. Daty kady kwytła prawda i lubą i schoda i prawdziwy mir i szczęścia mojego naroda.

Twoim świadomiem się ruszył, dawno jak macicki, kiedy mi kroczok prudki żyły, iszczy był lechicki. Choć mi twoje ostre skala nieraz dokuczało, moi noczy lępo tobi, riwno wse kraczale. Za to siachu tobi teraz tak szczyro ozyłam, to tu swoju piśniu myłu ja od serca śpiłam. Najmi ona wiczno żyje, pot i riwny brodyt, a mi nari twoim ślidom myła moja wodyt. Iwan Rusen, kolem Kołyna, kamenisty płuty i potoki rwuczy, berezowe debry i lisy dremuczy, geczery wysokie, polany zeleny, promastne roztoki, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży drewniane, litoczki bosenki, ludzie zastarane, temno w chyży, smutno smotrat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus debra za stodołą, na kupi czatyna, bida smotry czere złych lat otolem Kołyna. Ja rodzę się twoim synom, dola moja bidna, ta lubił cialem Kołyno moja materidna. I choć zemla nasza bidna, dola zanedbana, nie zabudut moi oczy, nigda chirskich noczy, ale serce nie zabudę, pokaż ty budę, bo tym chodem pozabyty, naszą chirsku krasu, i smereczki i polany, desia uci pasut, i czernyci, i jafyry, jachody maliny, werbra Boże, nie zabudu nich dalem Kołyny. Szumiat lisy, chrajut piśni, hej zadałny wiki, a jaliczki się kłaniają smerekom stolitni. Chmary płynut ponad chory, tychynko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj rusy. Od diaczoła uż choroda, przez humenne prijasił, płynut huna myły chmary z wistoczką od naszych. I tu dalej huszczawnycy, prestatriańskie turni, preszlachtołu biłu wodu, het aż hu ostruny. Alis szumet piśniu śpiłat i słuchajut chmary, o poli, o prośloj, sławi o czasach starych. Tam w Rostoci łydno seło, daleko przed nami, mały chyszki staru szkołu, pit blachom korczmy. Sące siło za kyczeru i witer już stychat, lis spokojny przed wieczerą i lekko oddychat. Rosa pada, misiac zyszo, tychęka na seli, lem z daleka czuty hrania cychańskiej kapeli. Ja was lublu jak i słoi, cychane romane, was hołodnych i obdertych i poneweranych. Nemate swojoj odczyzny, nigdy nie przyznany, lem lubite nasze chory, bidujete z nami. I bidne steły chudaki, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze hrania i waszu spowodu.

cu el ciripirește. Așa mai este. Vorbește cu el.

0: Nazywam się Jola Uram, mieszkam w Smerekilce i mam 10 roków. Te w dozy drożdżak, mudra sowa. Zuchryna sowa letiła do kotoła i tak mocno zahukała, a strzebowy son przerwała. A strzeb w nerwach wykrykuje, przestan bij do tu hukaty, bo cię rozdru na fałaty. Mudra sowa się śmiała, a strzebowy tak gadała, żeby to był biły den, ale to jest seret noczy. Nycz, a strzebę ne pidskoczysz, nycz ne budeś twoich złosty, bo one wydysz mia w temnosty. Mudra sowa się śmiała i jeszcze raz coś zahukała. Hu, hu, hu. Jałowiec i komaneczka. Rosła w pole komaneczka, taka trała neweliczka. Kto jej nie zna, tu w Karpatach, kstone kosy, trzczone pase, przeciw wszystko aż się triase, nad jej smakom prebohatym. Witer wijał i zasijał, seret pola kuszcia dziucia, chudnu kuszczyk ponad trawy, bo natura, cyfaktura, konec kięciom rysmu dała nad trawyczką, hełsą w poli komaneczką. Jał jadłowiec proma w laty, kiedy już wyris, wspiał się w choru, jał trawyczku prowczuwaty. Jak ty rosnesz, zły masz korin, wydysz trawo, marna trawo, nie tak docho potyrwało. A ja szumlu i jak szumlu, ja już wit na tym wałałom. A trawyczka, komaneczka, tak jadujciu z duszą chwaryt. Z mene chocki dach i hosen, bo mi listok wse odrosne, choć mia skubut capy stary, sere duszczy i pidrostkę. No a z tebe jaka koryst? Żelem szumysz? Żelem kolesz? A poza tym, wydysz brate, ja tam smotriu na jalyci, na karpackie krasawyci. Jakie one tuchy, micny, zdaje się bezsmertny, wiczny, a kiedy nie ma buria torchne, nieraz szumny werszok zorwę.
1: Jem Foma Boleś, mieszkam w Żdyni i mam 11 roków. Iwan Hołowczak, słowa hir. Jak bez idu, naszu dady ste poczuli, znajte dobry ludę, chory jej wrodyli. Każde nasze słowo, prawo ma zwinyty, ono jest wrożone, lemki ueselity. Ono świti ludztwu, dokazaty mu syt, z światu sprawiedliwy jest, niech to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlą ołesniaty, każdy wer to otec, a do linka matyr. Niech to nam z osercia, słowa ne wyszmaryt, w nich jest ohen ducha, takiż to aż paryt. Słowa zemni naszej, do rochy nam zwuky, ony nam śpiwale, brali nas na ruky, rozumli w stajniach ich nawet koroły, tylko i jest w tych słowach łaski i taj luboły. Sud besidy naszej, słowa specyficzny, ony jak dokument, hołosiad nam wiczno, zmy się wrodyli, wyrastali w chorach, żeśmy autochtomy, jak sosenki w borach. Niej to nam narokom, słowec nestotworył, on drewni zwuki,
2: siwiskie jak

Dobrze.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

stary krok, wielki krok dla ludzkości. Dowód przez piękną, znak, naczelny znak.

Ogryj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

Kłeś chce zibieć, nie mły tego kłeś denidze. Wieje wiaterce, zdane widnik je widzę. Między nieba, a grada, między grada. Sztorma się kumy, błeguj w portach. Myślę, co zdobisz,

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyaśiu, jak i w radiu LEM FM możecie hostynni słuchać zawdy jako kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 2. 10 sicznia 1947 roku. Pisze Jacenek Sydor do 6 w New London, pod datą 30 września. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta rydnego waszego seła piszu do was nieznany wam człowiek kilka słów, w których was ta waszą wsiu rodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowej żeny Izydor Świadkowski. List był z datą 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to lemko, wse mają duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor, odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawiatel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma dytmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Takoż i wasza sestra Stefania Szelep z mużą i dytmy wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Oden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bahato chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia to seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wse około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każą, na łaści tepericznej Polszczy. Mnoho chciałby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie morzu. W Mochnaczki Wyżnej leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z nowosandeckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, to aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przechodzia do tych ludzi, że wyemigrowali, to nie duże zwłucza dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a drugi po Haleczyni poselili się. Teper czuty, że to mnohy powertali na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, że to jego orał to roku, ta sijał tot bidny wiusyk z dida predita. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomleny i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandu, że to my ruski, prawda, tak ono było koleś. Druhy propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity każut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polaky na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywował się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boki szarpajut toho chłopa Lemka, bo on ledwoż to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze panny, co kazali w serze sud ruskie, pokryliś, kole ruskie wojska przyszły do nas i teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast boch, że to da kole w psio pererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit gorlici. I z prywatnego pisma pisze Fedor, że u was robitnik zarobi dolara na godynu. U nas natomiast maje robitnik natraci od 15 do 20 zł na godynu, albo za 8 godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie około 25 centów za 8 godyn roboty. A teper, co może kupić robotnik u nas za denny 8-godzinowy zarobok? 1 kilo sołoniny kosztuje u nas w wolnym handlu 350 zł. 1 kilo cukru 185 zł. I kilo chleba 25 zł. Litra mołoka 20 zł. 100 kilo pszenici 3,5 tysiąca zł. Żyto 2,5 tysiąca zł. 1 kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc zł. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaję od koho, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszyty maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty naperet, bo można by było na poczty otworyty i stwierdzyty, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że dostają paczki, że duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba będzie albo lepsze paczki pakowaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze będzie posłaty dolara albo dwa w rejestrowanym liści, jak kupułaty dorohoryczne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie ma dobrej mamy, a wsiuda maczofu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polscy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolnicze itd., że to te riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co opłacać się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor przysłał w zgadaną liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszki pomoże i zakorenić się. Zależało mi duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemkosojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie Afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowicka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to będę ich pojechać. Na zimę nie będę bardzo ochotny, ale na wesnu zbierę się bardzo. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu nadaty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna. Poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poczto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnym celi na Lemkiuszczyni. Seony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Pane redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hoły, bosy, a często i głodny. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajcie tak pekuczu sprawę jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanom z Czarnoj i sąsiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze odnoselczan z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajanu, zobrało odeżu dla szkilnych ditej i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki. Od pereselenciów w Sowickim Sojuzie i Starnopolskiej Oblasty. Pisze Pupczyk Myron do szwagra Stefana Humeckiego, Farmington. Jaholnycia, 25 września 1946 roku. Za otrzymany od was list, przysłany 22 lipca 1946, dużo dziękujemy. I z tego listu ja dużo dowiedział się takiego, czego my nie znali. Prymirom, kto został w Uściu. Ja znał o tych, które znamy, wyjechali, a dalsze trudno dowidaty się, bo czochosy nie dostajemy żadnych listów z Polszczy. Drogi szwagry, prosy też, żeby napisaty wam prawdę pro nasze powodzenia. To my żywem jako tako. Jeszcze nam starczy toho, co sme zabrali z Polszczy. Ja sam mał paru konej, trzy korowy, jednego buhaja, jednu ja wiłku, pczoły i wsi gospodarskie znariadia. Także do Grybowa ja wiózł 8 fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedną jawiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, co było zasijano i zasadzeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymać, ale dwa miesiaci w nocy zniszczono moje 4 pni z pczołami, potem pacia propało w nocy i kury. I tak pomału już coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy. A Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A aż co do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jeholnyci. Był u Antonia Humeckoho na obidzi, ale ani szwagra Antonia, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znaju. Duże mnie zaciekawiły to te wytynki z gazet, jakie tam w Polsce nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było. Ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posłucha majże ciły lito panowała. I teper doszczu nie ma. Ale jeszcze tego roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba budę dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że to nikt tam nie może byty. My na razie wsi zdorowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nad ją, że to kolesy się nam poprawit. A może perżyjemy tot tiachar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród. I na pewno słoneczko zaświty i dla nas. Odoza przyjechała Hneska. Może by deś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No ja się rozpysał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara swaryt. My sobie żyjemy w zachodzie. Diety słuchniacze i pracowity. Nie mogę na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na prymusowe roboty w Germaniu ostaje się tam do sich por. Gdy kotry z nich boja się jechaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że każdego, kto wernę się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cia, bo pożenyli się z Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanut się. Dziewczata tak samo powychodyli za mąż, za Niemcił, a po biżęcił i z różnych drugich krain i już idut z mużamy. Niże pomieszczamy, że to pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Droga teto, donoszę wam, że to list od was ja odebrała i duże wam za niego dziękuję. Ja, Bohu dziękuję, zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michał takoż ożenił się z Niemką z tego roku i już mają dytynu. On żywa od mnie 130 km. Droga teto, duże mnie to tiszy, że ja dowidała się za moich rodziców, już to on jeszcze żywot, bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu, a czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was dużo proszę, jak budete pisać lista do mojej mamy, to pozdrowujcie jej od mnie i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdorowa i brat takoż. Moha adresu nie posyłajcie do domu, żeby nie poszkodyte rodyczam. Bo młodsza sestra pojechała do domu, a po nyniszni den nie dojechała do domu. Droga teto, jakby wam nie było ciężko, to pomożcie nam w naszym ciężkim położeniu. A jak wam samym ciężko, to nie zadawajcie sobie kłopotu, a my same budeme da jak dawaty sobie ratu. Czemu my nie wertamy? Napiszemy w drugim liście. Anna Towariańska, Rewak. Jeszcze proszę was, daty do gazety adres Madzeja Stefana, który poszukuje swoją rodynę Franka Madzeja w New Yorku. Iwan Żuk w piśmie do bratowej żeny Anny Żuk w Cressona, Pensylwania, pisze, że to w Germanii ostało się jeszcze mnoho krajanów. On sam pisze jej z Münchena pod datą 18 grudnia 1946 roku. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. A również dziękuję za dolara, tylko ja go nie odobrał, bo przy cenzuri pełno wyniale. Tomu proszę na razie groszy w liście bliższe nie posyłaty, bo wytiahnut. U nas w Bawarii za groszy niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast, nie mołoka, nie tołszczu, zahali niczego. kartkę je na każdy miesiąc. Na miesięczną kartkę przychodzi na osobę 25 deka masła albo margaryny, 8 10 deka mięsa, do 8 kila chleba, 10 deka kawy z dubiny albo kasztaniu, 10 deka syra, 8 kila kartofel, dejakie krupy, a cukru. To jak wdast się, da do 25 deka, ale to rytko. Życia jak same wydyte, na wesołe. Pro swoją rodynę ja niczego nie znał, że to wywezena. Dopierwa ja dowiedział się z waszego lista. Wsimy, że to stale się pit amerykańską i okupacjeju. Nie piszemy, bo rodyna mogłaby poterpity. Tu je nas bahato z Lękiuszczyny. Majże z każdego seła po kilka. Na przykład z Florenki w samym Müncheni, gdzie ja jest, je 20. A takoż z Kamianoj, Brunar, Czarnoj, Uścia Ruskoho, Wesoły, Krynyci. A nikt to nie pisze do rodyny. Chyba jak to z Ameryki, gdyż to pro rodynu dowidaje się. Przy registracji nas zapisywali, kto ma je jako rodynę w Ameryki. To ja podał was i oleśniewiczył Petra i Dzioła. Wy odezwali się, a pro Petra i Dzioła niczego nie znają. Tak proszę was dowidaty się za nich i przysłaty ich adresu, albo moju peredajte im. Proszę napisaty, cy koło was jedę blisko rodakę z Kamianoj. Ja tu chodzę na uniwersytet, zdaję mu piórocza, to roboty bahato. Po 20 grudnia budemy maty Wilne. Adres peredaje na odno Amerykanku, która pracuje w UNRRA. Przez kotru peresłał pismo. Dlatego nie pomieszczamy jego adresy w gazeti. No, jak ktoś z rodziny chciałby pouczyć adres, najpisze na Annu Żuk w Cressona, Pensylwania.

0: Antyny Radia LM FM.
1: Jest poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W sobotu 8 sierpnia augusta, mający 96 roki, wmer Petro Lizanec, profesor lingwistyko, oznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Petro Lizanec rodził się w 1930 roku w seli Izvor, a nie z rodnikoła na Podkarpaciu. Od 1966 roku aż do 2015 roku był wedoucim katedrą madziarskiej filologii na Użhorodskim Dyrżawnym Uniwersytecie. W rokach 1987-1984 był też dekanem filologicznego fakultetu tohoże uniwersytetu. Był dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Okrem innego, Petro Lizanec poważał za ważne nawrócenie historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i pretworzeniu kraju na oblast Ukraina. Wiedzę o życiu i dosiągnieniach pokojnego przeczytać w dopisie na naszym portalu. Wieczna jemu pamięć. W minulym tygodniu w Bačskej Topoli i Nowym Orachowie w Serbii prochodziła stryczka rosyjskiej młodzieży, która wyrosła jak idea z oświatowego kongresu Rusyniu. Młodo mali nagodę wziąć uczest w różnych aktywnościach. Był i kulturny program.
2: Maliśmy 3 dni aktywności tu, točnie jeszcze to nieszka drugi dzień aktywności u ramikoch stretnuca młodych rusnacoch u Serbii. Wczoraj pierwszy dzień byliśmy u Nowym Orachowie, pozbieraliśmy jeszcze u kulturnym domu u Orachowie i weckaśmy jeszcze tak sprzeczytali u uliczki 13 maj. Weckaśmy opatrzyli cerkwu, naszą czas grekokatolicku, naszej zgodzimy mali kulturną programu. Potem sme mali večeru, udruženje u dome. Dneška ráno sme pošli do Topoli, vecka sme pošli na stadion TSC-a. Opatrili sme takú stadion, mladým dom, že bolo barzi, ak čovala zanimljivé opatrili spodovalský stadion. Tako sme še prešetali na ozeru u Bačkej Topoli. I evo teraz sme vás privítali na salašu u Novim Orahove, kde sme porichtali daskeľ o sportských aktivnostoch, od futbala, biliara, stoni futbal, vecka ešte pár sportských aktivnostoch, že by všetky boli aktívni, že by im bolo zanimlivé. Na večer tu pravíme večeru za všetkých hostcoch, roštiliame, potom nastavíme isto neformálne druženie i na jutre zakončujeme s sadzením orechu, jak symbolično, že sme u Novim Orachove i dávame spomencenky Benči, ktorá bola naša učiteľka.
1: Pošidoval Sertjan Govla, predsedateľ miestneho odboru Ruskoj matko v Novom Orachovi. Na stryču prišli mladí Rusina na lem Serbii, ale i z druhých držav.
2: Máme hostoch najväčšie z Rumunii, ktorí prišli i boli i čas programu, tancovali i špívali včera na kulturnej programy. Začínajte z Rumunii, vecka máme zo Slovackej jednoho pajtaša, máme zo Českej dva dzivky, máme zo Ukrajiny, ich pecero prišlo i máme zo Chorvatskej, ich dvojo. Takže kupno to dneska blízko 30 viem hostov, plus nás domašich tu v organizácii Jemo Orech, je nás kolo 15, plus družstvo i také, takže dneska plánujeme, že by nás tu bolo kolo 70-80.
1: Pošidoval Sirdian Govla. Jak podał dumkodawcie projektu Darko Zagorac, cielo stryczo jest plekania rusyńskiej dostomenności, kultury, historii, tradycji, a też żeby zosredyty się na poznawaniu i drużeniu.
3: My byśmy lubili nastawić tą tradycję i śledujący rok też tak naprawić da co podobne, kiedy to będzie możliwe. Dostaliśmy wielką potrzymówkę od obszczyny, od obszczyny Bačka Topolia, od miejscowej zajednicy Nowe Orachowo. Veli pajtaše nam pomogli, našoj familiji, profesor Fejsa pred ruskej matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnaców u Serbii.
1: Посідував Дарко Загорець. Торват ґрунтовна перебудова Здравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова Альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a i słuchaczkę LEM FM Radia na naszą Lemkowinu, żeby nas słuchali. Pozdrawiam was, Stefan Štec, do LEM FM, wszystkich słuchaczy, a i słuchaczkę. Wszystko dobre.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzałaj.

Chodź, Teuścia Skliagal! Smerć ma na języku, skoro mu podajte, tak łapatyku!

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Ale podumajcie, nieprzytni strileckoj pasyi wpała świżo z pierwszej ruky pit dziubu kruka, który wyletił z gnizda. Zaczął jem niedowirjuwaty syłam medycyny. Jakby tołdy jeszcze żył, paster, sprawa byłaby incza. Człowiek nerozdumujuczy welo zaszczepiłby raz, drugi i trzeci zmyłowania do łowli tomu, komu ho brakowało i sprawa zakinczena. Ale inakże zaczął jem dumaty, kole wzrył jem protasa. Ot i win, powił walko, wkazujuczy na pobliski berich. Nad berechom siedł stary człowiek. Jego dołchy, sywijuczy wołosy zaminyły się już w pelech. Na pomorszczonym lecy było wytno bezhraniczną rozpuku, muczytelną tuchu. Piatno zadumu rysowało się w oczach. Na pierwsze pizrynia zdawało się ono byty niczym inczym jak tiaszkistiu podolskich puchatiriu. Ale to ta tiaszkist w inczoch była, co najbilsze, znudżynią. W każdym przypadku barże przypominała bezpecznist jak tuchu i zadumania. W staroho peczalna tucha i smutok osobliwi się zaznaczyły. Po jego ruchach może było poznaty, że w nim wielka syła, jak syj rit kożucha padajuczoho do kolin był perepojasany, a dolinu wisili striamby. W jego osobie było sztosy, što prysyluwało szanowaty ho, był jak zakopany tajemniczy skarb. Do trestyny chodmy, upolujemy daszto. Odozwał się do niego walko, kolzme prystanuły. Jakie tam poluwania w Ternyni, prosto śmich, odpowił protas, nedwychajuczy się ku zachrypłym hołosom. Uż ty, a to może i ruczny ci od dityny w rukach nemał? Nemał? Moja sprawa. Win pizrył straszni. W nym sztosy kpiło, ale za chwilę zas wernuło ponure pizrynia. Mene joho mraczni zdwywała w zaciekawlinia, proto, że wydił jem, szto w nym zobrany jakysy wnutryszni odczuwania, kotry hromadiat się i dawlat joho duszu. Syła, kotra projawlała się w każdym ruchu, nadawała joho staty rit veliczawosty, a zir joho pryciły swojej mracznosty wyrażał pokoru nienależną od woli. Lyszyli smeho, a same piszli w uszcza wynu. Na kuroczkę jak raz hnezden, besiduwał walko. Lem, żeby pidejty. Wodny kuroczko sud nadzwyczaj ulublenym ptachom myśliwych. Na nich, na moczarach odbywać się osobliwe poluwania. Kuroczkę odróżniając się medże korostelamy, małą łysyną na czeli, zelenyma nohami, przy pomocy kotrych one skoro wticzut po roslinach rozstelujuczych swoje liścia na wodi. Pit osin one tyjut i sud tołdy osobliwi smaczny. Lem idte za mną, bo jak ni to wpadete w hubynu. Besiduwał walko, stupajuczy po medżach. Prawi, że skryły smesia w sytowiu. Walko, kotryj to prystawał, to picuchuwał, to zazerał w sytowia, zastrzelił już paru hardych sztuk. A przed nim je wielki korostel, kotry jest sławny jak perepeliczeny korol. Proto, że po żnywach odlituje razem z perepelyciami, a na jar wertat, tiż jak ich prowodytel. Naraz walko odochnął terninu
i przystanął. Jego lice się zmieniło. Napił, ostał piły i skół z otworenyma ustami stojał win pić słuchujuczy. Z daleka było czuty śpiewny hołos. Tot hołos kołysał się, melodii były plawajuczy, korotki, zamerajuczy. One wtychali, a pak zastużliwo nesły się. Była to peczalna, bezkoneczna, jak podolska nyzyna piśnia. Hołos był żęski, jeszcze raz powtórył się tużliwy motyw i piśnia zamołkła. Walko otrias się. Kowała jest, kowała sywa zozuleńko. Win, pić śpiwujuczy to tu znanu i lublenu presnaryt piśniu, pozerał w stronę, z kotroj skorsze dochodyły zwuky. Kto to? Zwiduju się. Bidnia. Ona wypłakuje swoje chore po świti. Krasna ona, krasna. Dziewczyna jakysa? Wdowa. Ona taka sama jak Zozula. Posłuchajte. Żyła raz dziewczyna. Krasa wycia, jak czysty kalinowy kwit, jak pszenycia jasna, jak kniahynia krasna. Piszła raz na weczerniciu, a na weczernicy sprytny melodii do tańcia berut, krasawycia jak korolewa błyszczyt. Aż zaszął czużyj jakysy, sandały mał safianowy, za czeresą złoty topir, obleczenia od hołowy do nich samyma srebrnyma monetami pokrył, lem lice jego skrywlene i temne. Tot czużyj dziewczynu do tancia bere, w tance ciłuje, a za czas jakysy swat już le. Nianio any czuty ne choczy, diłku lechinowy dam, a ne wandriunykowy. Ale lubowy nie dało się już rozłuczyty. Polubyli się i powinczali w cerkwy, a pak choronyli się w swoho dida peretnianiowym ogniwą. Idut na drugie seło do dida. Pryszli nad rwu czuriku. Jak perejty taku weliku wodu? Ne bij się. Besiduje lubczyk. Zmień się w ptaszku i perelet, a ja zmieniu się w zmyju i perepłynu. Tak się stało. Pereszli riku, stali za z ludmy i przychodzia do dida. A dido stary, stareńki. Lachly spaty. Szto w tebe za mórz? Zwiduje się dido młodyci. A taki, szto zminęł mene w ptacha, a sebe w zmyju. Smotr, propała ty, to czariunek. Edido wziął dążezny nisz, poostrył na kameny i czariunyka zakołął. Szto prokołął, to powitria, poprawdi czariwnyk. Ranok zaswytał, młodycia murza chladat, a Edido lem nisz wkazuje. Płacze lyszena młoda krasa wycia, w powitry wkazuje się pit zemny czariunek i besiduje. Idy po świti, Zozulą but, chladaj wiczni lubczyka murza, litaj po dubrowach i chuszczach. I od tołdy Zozula litat, tużliwi hołosyt, lyszena sama piśniu tużliwu śpiwat. Tak jak to ta Marta, sama jedna na świti. Jej mąż był jakysym madziarskim handlarom, kotryj pryszął heł. Ona krasna, lem wperta. Otóż to, wperta. W tych ostatnich wyreczenych słowach była jakysa orecz. Jakby jemu samemu to ta wpertist dokuczała. Win zas zastrzelił korostela, był prawdziwym lubitelom łowli. Każde zamyłowania perechody te riżne stupeny rozwytia i riżni ono w każdego człowieka się projawlat.
Tak samo na jedynako porozdzielana je i łowecka pasyja. W walka wydił jem sztodenne zamyłwania do poluwania. Na podilu deje jednostajnist i spoki wołodijut wszytkyma istotamy poluwania roby ciastere otypowe. Przypominajucze sztodenny zwyczaj, pro kotry selanin ne rozdumuje. Ono je tym likom, morfinom, kotryj preznaczenej do toho, żeby smutnomu oraczowy dakus rozhority krow, a w kińcy podaty mu smaczne peczene zdykoj kaczky, drachwy, bekesa i prysyłaty zaschladaty na polach swoho gniadoho konia albo lubuwaty się wydokom pysznych madziarskich wołił. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

0: Dialem FM.
1: Jest poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. W sobotu 8 sierpnia augusta, mający 96 roku, wmer Petro Lizanec, profesor lingwistyko, oznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Petro Lizanec rodził się w 1930 roku w seli Izvor, a nie z rodnikoła na Podkarpaciu. Od 1966 roku aż do 2015 roku był wedoczym katedrą madziarskiej filologii na Użhorodskim Dyrżawnym Uniwersytecie. W rokach 1987-1984 był też dekanem filologicznego fakultetu tohoże uniwersytetu. Był dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukraina. Okrem innego, Petro Lizanec poważał za ważne nawrócenie historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i pretworzeniu kraju na oblast Ukraina. Więcej o życiu i dosiągnieniach pokojnego przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Wieczna jemu pamięć. W minulym tygodniu w Bačskiej Topoli i Novom Orachowi w Serbii prochodziła stryczka rosyjskiej młodzieży, która wyrosła jak ideja z Oświatowego Kongresu Rusyniu. Młodo mali nagodę wziąć uczest w różnych aktywnościach. Był i kulturny program.
2: Maliśmy 3 dni aktywności tu, točnie jeszcze toto dneska drugi dzień aktywności u ramikoch stretnuca młodych rusnaców u Serbii. Wczoraj pierwszy dzień byliśmy u Novom Orachowie, pozbieraliśmy jeszcze u kulturnym dome u Orachowie i weckaśmy jeszcze tak sprzeczytali u uliczki 13 maj, weckaśmy opatrzyli cerkwu, naszą część grekokatolicką, naszej zgodzie sme mali kulturną programu. Potem sme mali večeru, udruženie u toho dome. Dneska ráno sme pošli do Topoli, a vecka sme pošli na stadion TSC-a. Opatrili sme takú stadion. Mladým adom, že bolo barzi, ak čovala zanimlivé opatriť spodovalský stadion. Tak sme ešte prešetali na ozeru u Bačkej Topoli. I evo teraz sme vás privítali na salašu u Novom Orachove, kde sme porichtali daskeľ o sportských aktivnostoch, od fotbala, biliara, Sony Football, vecka ešte pár sportských aktivnostoch, že by vždycky boli aktívni, že by im bolo zanimlivé. Na večer tu pravíme večeru za všetkých hostcoch, roštyľame, potom nastavíme isto neformálne druženie i na jutre zakončujeme s sadzením orechu, jak symbolično, že sme u Novom Orachove i dávame spomencenky Benči, ktorá bola naša učiteľka.
1: Pešinoval Sertjan Govla, predsedateľ miestneho odboru Ruskoj Matko v Novom Orachovi. Na stryču prišli mladí Rusina na lem Serbii, ale i z druhých držav.
2: Máme hostoch najviac z Rumunii, ktorí prišli i boli i čas programu, tancovali i špívali včera na kultúrnej programy. Začínajte z Rumunii, vecka máme zo Slovackej jednoho pajtaša, máme zo Českej dva dzivky, máme zo Ukrajiny, ich pecero prišlo i máme zo Chorvatskej, ich dvojo. Takže kupno to dneska blízko 30 viem hostov, plus nás domašich tu v organizácii Jemo Orech je zda skolo 15, plus družstvo i také, takže dneska plánujeme, že by nás tu bolo okolo 70-80.
1: Pešidúval Sirdian Govla. Jak podał dumkodawcie projektu Darko Zagorac, cielo streczo jest plekania rosyjskiej dostomenności, kultury, historii, tradycji, a też żeby zosredyty się na poznawaniu i drużeniu.
3: My byśmy lubili nastawić tę tradycję, jeśli dojdzie rok też tak naprawić da co podobne, kiedy to będzie możliwe. Dostaliśmy wielką potrzymówkę od obszczyny, od obszczyny Bačka Topolia, od miejscowej zajednicy Nowe Orachowo. Veli pajtaše nam pomogli, našoj familiji, profesor Fejsa pred ruskej matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
1: Пешидувал Дарко Загорец. Торуват грунтовна перебудова Здравичного парку в Усові. Одновлена суд найважніший об'єкт на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона опочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
0: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: This should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak. Skład, kaca, błąd, ta. I chamy, zapomnę, smotrymy,

Kuchera, Dnes, Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

LEM FM. Sto szist i szist gorlyci, sto try i wisem polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.
1: Dobrý den, tady napravuje čipsy. Dobré taky čipsy. Ale Ceze, ty to

drogi słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanovski.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.